nawet kiedy bardzo się chce, łe, łe. A ja płaczę, kiedy chcę. Nad wszystkim, co zrobiłem, okazało się złe. Co mówiłem tylko po to, żeby było na nie, łe, łe. Płaczę, ile chcę.

lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wypadek polskiego autokaru, za chwilę aktualne informacje z Węgier. Ceny paliwa tańsza niemal złotówkę od dziś, wraca pakiet CPN. Cristiano Ronaldo i koniec kariery, sugeruje to pewna wypowiedź słynnego piłkarza. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wieczorem z Warszawy wystartował specjalny samolot w związku z katastrofą polskiego autokaru z pielgrzymami. O tym, kto poleciał do Węgier, by pomóc poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru, Marcin Starzec.
2: 6 medyków, w tym anestezjolog, ortopeda i chirurg.
3: Delegacja odwiedzi pacjentów we wszystkich 4 szpitalach, w których się znajdują. Zostanie ustalony stan zdrowia naszych mieszkańców.
2: Mówiła wojewoda, przekazała też, że strona węgierska ma przesłać pełną i w pełni zweryfikowaną listę osób, które zginęły w tym wypadku.
1: Dziś odbędzie się minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. Większość pasażerów tragicznego w skutkach przejazdu pochodziła z Podkarpacia. Węgierska policja zatrzymała jednocześnie kierowcę autokaru. Drugi z kierowców po przesłuchaniu został zwolniony.
4: Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
1: Informuje wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. Najprawdopodobniej według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Śledztwo w tej sprawie wszczęła już prokuratura okręgowa w Krośnie. Wspólne działania prowadzą też polscy i węgierscy funkcjonariusze policji oraz miejscowe służby ratunkowe. Tragiczne niestety informacje także z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta w sobotę wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Prawdopodobnie porwał go silny prąd wody. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Na 2 tygodnie wrócił dziś rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej.
5: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Już po

0: Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w miniony czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. 41-latek w wywiadzie dla czasopisma modowego Vogue przyznał, że już marzy o zabawie, podróżach i graniu w padla. To było 25 lat pełnych poświęceń, dodał Portugalczyk. Przez całą karierę zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Burze i opady deszczu dziś na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju będzie odczuwalne ochłodzenie, ale bez opadów. Termometry pokażą od 19 stopni na wybrzeżu przez 25 w centrum do 31 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Reklama.
3: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
2: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
2: To było ogłoszenie płatne.
5: Dzień dobry, witamy z samego rana. W tym tygodniu będziecie słyszeć się ze mną. Zamiast Bartkiem, no musi naładować baterię. Ale jeżeli chodzi o moją radiową partnerkę, no to tutaj oczywiście wszystko jest na swoim miejscu, prawda?
6: Tak jest, meldujemy się na antenie, budzimy region, przekazujemy wam najlepszą energię. Sylwia Szarecka.
5: Patryk Jaromierski, dzień dobry jeszcze raz.
2: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to nasz poranek zaczniemy oczywiście od przekasowania kartki w kalendarzu. Mamy dziś 17 sierpień, poniedziałek.
1: Poniedziałek, no wszyscy kochamy poniedziałek.
0: Ewidentnie.
1: Ale wracając, jeżeli chodzi o dzisiejsze imieniny, no to świętują między innymi Jacek, Anita, Joanna, Maria, Eliza czy Magdalena.
0: A jeżeli chodzi o dzisiejsze święta nietypowe, no to mamy chociażby Dzień Pozytywnie Zakręconych.
1: Oho, no to coś dla nas.
0: A dodatkowo mamy jeszcze Dzień Lumpeksu.
1: O, no to wszyscy fani kupowania ubrań mają już dzisiaj co robić. A finalnie i tak potem będzie, a nie mam się w co ubrać.
0: Ale możliwość wyboru jest po prostu ważna.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89, telefon 664 121 828.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
4: Po reklamie W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski Kapitał. 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.

0: polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi.

0: No to teraz uwaga, mamy dobre wieści ze świata paliw, co ostatnimi czasy było, no, rzadkością. Słuchajcie, kto z was uwielbia ten cudowny widok, gdy ceny na pylonach stacji benzynowych w końcu zaczynają lecieć w dół?
1: Oj tak, bo od dzisiaj kierowcy nareszcie odetchną z ulgą. Wracają niższe stawki VAT na paliwo, co oznacza odczuwalne obniżki. Benzyna 95 i olej napędowy potanieją nawet o złotówkę na litrze.
0: Wow, ale żeby żadny właściciel stacji nie próbował kombinować, wprowadzono sztywne ceny maksymalne, a za ich przekroczenie grozi aż 1 000 000 złotych kary. Co najważniejsze, paliwa na stacjach na pewno dla nikogo nie zabraknie.
1: Niższe ceny paliw to na pewno środek na sukces. Za to u nas możecie zatankować do pełna dobry humor.
0: I to za darmo.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
2: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam 2 działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
2: To było ogłoszenie płatne.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 12 ofiar śmiertelnych, zatrzymany kierowca, za chwilę nowe dane z Węgier, potem pogodowe alerty, będą burze, ulewy, ale i upał. Będzie też finał obławy pod Poznaniem, gdzie ciężko ranna została kobieta. Marcin Krzemiński. Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów, a w samo południe minuta ciszy. Na Podkarpaciu dziś żałoba po tragicznym wypadku Polaków z tego regionu na Węgrzech. W katastrofie autokaru z pielgrzymami zginęło 12 osób, 10 jest bardzo ciężko rannych, kolejne mają lżejsze obrażenia. Na miejscu jest już specjalny zespół humanitarno-medyczny z Polski, to konsulowie, ale też 6 medyków i to oni będą oceniać, czy możliwy jest transport naszych obywateli do kraju. Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki. Nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych.
1: Gotowości jest wojskowa kasa, karetki i szpitale głównie na Podkarpaciu, ale i też wysoko specjalistyczne w Warszawie. Kierowców autokaru przesłuchali już węgierscy śledczy, ale tylko jednego prowadzącego pojazd w momencie wypadku zatrzymano. Prawdopodobnie podczas jazdy zasnął on za kierownicą. Śledztwo prowadzi też prokuratura w Krośnie, a w firmie właściciela autokaru rusza kontrola inspekcji transportu drogowego. Podobne czekają też innych przewoźników. Burze z gradem to dziś głównie na południu kraju. Ostrzeżenia dotyczą obszaru od Żar i Zgorzelca przez Kalisz, Wrocław, Katowice i Kraków-Potarnów. To alerty głównie pierwszego stopnia, ale na Śląsku, Opolszczyźnie i częściowo w Małopolsce wyższego drugiego w trzystopniowej skali. W centrum, w Łódzkiem i w sporej części Mazowsza, włącznie z Warszawą, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewami i burzami. Jest też alert najniższego stopnia dotyczący upałów na krańcach południowo-wschodnich. Wieczorem policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Obławę prowadzono od soboty.
3: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
1: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ranna kobieta jest w

0: kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, a olej napędowy 7,37. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem, czyli będą tu działać przede wszystkim restauracje.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Nie zabraknie słońca, ale raczej dziś przewaga chmur, miejscami deszcz i burzy, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Maksymalnie 21 stopni na północy, 22 na zachodzie, 25 w centrum, 31 na południowym wschodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
3: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Udanie rozpoczęła grę w turnieju tenisowym w amerykańskim Cincinnati. Iga Świątek, Polka, pokonała Kolumbijkę Emiliana Arango 6-3, 6-0. W pierwszym secie momentami pojedynek był dość wyrównany. Jak mówiła Świątek, musiała się zapoznać z warunkami na korcie. Musiałam złapać rytm, bo kort jest tu inny niż w Toronto, ale potem wszystko już poszło gładko. Kolejną rywalką Świątek będzie Greczynka Maria Sakkari, a w tym sezonie Świątek przegrała z Greczynką w Dosze i pokonała ją w Indian Wells. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów, to ostatni medal, jaki udało się wywalczyć reprezentantom Polski na zakończonych lekkoatletycznych mistrzostwach Starego Kontynentu w Birmingham. Polacy te zawody kończą z 8 medalami, ale bez złota. Arsenal Londyn zdobył tarczę wspólnoty. Mistrzowie Anglii pokonali zdobywcę Krajowego Pucharu Manchester City i to 3-0. Kanonierzy tym samym sięgnęli po pierwsze trofeum w tym sezonie. To 18 tego typu trofeum w historii klubu. Z kolei do niespodzianki doszło we Francji. Tam Super Puchar zdobywa RC Lens po skromnym zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. A z tytułu mogą się cieszyć Polacy. Michał Skóraś i Majik Nawrocki. Polacy stoczą także bój o tytuł Mistrza Europy Drift Masters. W przedostatnich zawodach w Ferropolis koło Berlina najlepszy był Piotr Więcek, który odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Dla 36-letniego kierowcy to sukces tym większy, bo jak mówił ostatnio, problemów nie brakowało.
4: Rozbite auto po rydze, kraksa w treningach przed zawodami, także zespół dał naprawdę z siebie wszystko. Auto było nie do zdarcia przez cały weekend, także wielkie dzięki dla całego zespołu.
3: Więcek awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając Pawła Korpulińskiego, ale szanse na tytuł mają jeszcze Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean. Finał sezonu we wrześniu na PGE Narodowym.
2: Reklama.
5: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
6: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
2: Po reklamie.
7: Zerknijmy sobie teraz na termometry. No i co? Jak na lato, to szału nie ma.
8: Niestety, jak na razie mamy okolice 13 kresek, ale według prognozy dobijemy do magicznych 23 stopni.
7: Oho, no to trzeba będzie uważać, żeby się nie zgrzać. No bo to naprawdę szalone liczby.

0: Dokładnie, jeżeli chodzi o dzisiejszy status pogodowy, no to spory miszmasz. Trochę słońca, trochę chmur, a później nawet i deszcz.
1: Więc jeżeli planujecie dzisiaj jakieś wyjście, to zastanówcie się dwa razy, jak tu się ubrać i czy nie zabrać ze sobą koleżanki w postaci parasolki. Tak w razie czego.
2: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, kto z was uwielbia zadzierać głowę wysoko do góry, podziwiając przy tym prawdziwe, gigantyczne budowle?
1: Taki niesamowity widok czeka was w Konotopiu w powiecie lipnowskim, gdzie poświęcono najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej Miłosiernej. Zjechały się tam przeogromne tłumy.
0: I nic dziwnego, bo cały monument mierzy ponad 55 metrów, zostawiając w tle nawet słynnego Chrystusa z Rio de Janeiro.
1: Co więcej, w specjalnej koronie, która stanowi podstawę figury, umieszczono taras widokowy, na który można wygodnie wjechać windą.
0: Ewidentnie jest co podziwiać. A my teraz sprawimy, że wasz humor błyskawicznie powędruje pod same chmury. Omijajmy turystyczne kolejki, podkręćcie głośniki i lecimy dalej.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
4: Wow!
3: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
5: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101.4 FM.

0: Reklama.
1: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Prace na skwerze przy Teatrze Imperatoryjnym zmierzają ku końcowi. Oraz utrudnienia dla kierowców, jak i pieszych. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. W lutym teren przy Teatrze Imperatoryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zielenie atrakcyjna, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
5: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
4: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a powtórę, no ta, która tutaj jest, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą, nieakceptowaną przez konserwatora zabytków.
3: Teatr przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna, mówi Patryk Nowakowski, kierownik Teatru Ludzi Upartych.
6: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać.
3: Prace są już na ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni i chodników. Największe problemy powodują jednak całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdu. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
7: Na ten moment wymienię po kolei. Jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna. To już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa. Deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek. Tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej. Deklaracja wykonawcy, a odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka. Tam miasto buduje nowe bloki. W związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja. Deklaracja wykonawcy 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków. A co będzie zamknięte w dalszej kolejności, to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia, będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW i z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
3: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

powiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przedburzowo przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach, w Zalesiu koło Chodcza. Znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy, dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach, z nami budujesz pewnie.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Bardzo możliwy powrót pierwszych poszkodowanych na Węgrzech już dziś. Potem dodatkowe miejsca na uczelniach dla przyszłych medyków. Kraków w czołówce miast, gdzie najlepiej żyje się Zetkom. Marcin Krzemiński. Pierwsze osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prawdopodobnie dziś będą mogły wrócić do kraju. Takie informacje przekazuje rzecznik rządu Adam Szłapka, ale jak zastrzega, wszystko będzie zależało od decyzji lekarzy.
2: Jest kilka osób, które mają ciężkie obrażenia, natomiast większość, czyli pozostałe osoby, to są osoby, które są raczej lekko ranne i te osoby będą mogły dosyć szybko wracać do Polski.
1: Podsumujmy zatem. W wypadku autokaru zginęło 12 osób. Z ostatnich danych wynika, że 10 zostało ciężko rannych. Są też osoby z lżejszymi obrażeniami. W sumie pojazdem wracało z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny 59 osób, w tym dwóch kierowców. Pasażerowie pochodzili głównie z Podkarpacia. Jeden z kierowców został zatrzymany przez węgierską policję. Jego zmiennik został zwolniony. Poinformował z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
3: Obaj kierowcy zostali przesłuchani przez policję węgierską. Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany. Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
1: Ministerstwo podkreśla, że na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Zmieniamy temat. Hiszpania nadal walczy z pożarami lasów. W Aragonii zginął żołnierz biorący udział w gaszeniu drzewostanów. Rannych zostało także 3 innych żołnierzy podróżujących z ofiarą wypadku. Ponad 200 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej na Hawajach po przejściu huraganu Lala. Huragan osłabł już do kategorii tropikalnej burzy. Ekipy naprawcze ostrzegły, że przywracanie dostaw energii może się przedłużyć ze względu na wciąż bardzo silny wiatr i zalane drogi. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Kraków znalazł się w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Młodzi doceniają nie tylko, że w stolicy Małopolski można znaleźć pracę i mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarenbach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
1: W tym rankingu Kraków znalazł się wyżej niż Paryż, Ateny i Wiedeń.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najchłodniej nad morzem, około 19 stopni, na zachodzie do 22, w centrum do 25, 31 na południowym wschodzie. Przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To były srebrne mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
7: Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki bardzo dobrej i medali. Miałam tych medali do tej pory, miałam jedyny medal z U18 w 2018, więc to jest 8 lat temu, byłam dzieckiem tak naprawdę i od tamtego czasu ocierałam się o podium, zawsze byłam w finałach, ale nigdy tego medalu nie miałam.
6: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej.

0: Jak mówi trener naszej kadry, Bartosz Kizierowski, to mistrzostwa niedosytu i tym razem dwa krążki muszą nam wystarczyć.
1: No bardzo się cieszę, że nasze gwiazdy, jak gdyby, czyli tak jak Kasia Wasik i Krystyna Kozan, pokazały swoją klasę i tutaj bywały historyczne wyścigi, bo to są wszystkie rekordy Polski.
0: To nie koniec sezonu dla polskich pływaków. W grudniu biało-czerwonych czekają mistrzostwa świata na krótkiej pływalni w Pekinie. Reprezentant gospodarzy Michael Jung w akwizgranie zdobył złoty medal jeździeckich mistrzostw świata we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Jedyna Polka w tej konkurencji, Joanna Pawlak, nie ukończyła próby terenowej.
2: Reklama.
3: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602 523 347.
2: Po reklamie.
4: Mamy w tej chwili parę minut po godzinie 8. Czas pędzi jak strzała, a my oczywiście pędzimy z energią specjalnie dla Was.
5: Z tym pędzeniem to bym uważała, bo jeszcze ktoś wlepi mandacik za przekroczenie.
4: Nie, no tylko nie to. Przesada. Gramy dalej.
2: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: I teraz uwaga, bo sprawa jest gorąca. Król Latino, czyli Skolim, zaliczył niefortunną wywrotkę podczas swojego koncertu w Revalu.
1: Muzyk w pewnym momencie stracił równowagę i runął ze sceny wprost w stronę publiczności.
0: I tutaj trzeba przyznać, że zachował pełen profesjonalizm, bo dokończył występ siedząc na krześle. Niestety skończyło się wizytą w klinice ortopedycznej, szyną gipsową, skręconym stawem skokowym i przymusową rehabilitacją.
1: Patrząc na to, ile koncertów dziennie robił, to odpoczynek, no nawet taki przymusowy, no z pewnością by mu się przydał. My oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
4: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co będziecie robić na zasłużonej emeryturze, gdy w swojej branży osiągniecie już absolutnie wszystko?
1: No właśnie przed takim dylematem właśnie stanął Cristiano Ronaldo. Słynny Portugalczyk w najnowszym wywiadzie zasugerował, że sezon 2026-2027 może być jego ostatnim w profesjonalnej karierze.
0: Trzeba przyznać, że po zdobyciu 5 złotych piłek, 4 triumfach w Lidze Mistrzów i strzelaniu blisko 1000 oficjalnych goli ma pełne prawo do solidnego odpoczynku.
1: Sam w końcu zapowiada, że po zawieszeniu butów na kołku zamierza więcej podróżować i relaksować się przy grze w padla.
0: No taki to pożyje, nie to, żebym zazdrościł czy coś.
1: Jasne, jasne, oczywiście.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie. Po reklamie.

0: Czasem do pełni szczęścia wystarczą wędki i spokojna tafla wody. O czym przekonało się 20 młodych zawodników rybalizujących w Bogusławicach, gminie Kowal. Nawet kapryśna deszczowa pogoda nie zdołała zepsuć im tego wydarzenia.
1: Prawdziwym mistrzem cierpliwości okazał się 14-letni Sebastian Durmowicz z Grabkowa, który z łowieniem jednego ważącego ponad kilogram karasia zapewnił sobie pierwsze miejsce i aż dwa puchary.
0: Po sportowej walce nauczy

0: uczestników czekało integracyjne ognisko z kiełbaskami oraz domowe ciasto i ogórki od pań z koła gospodyń wiejskich.
1: Wszystkim uczestnikom oczywiście gratulujemy, a my wracamy do najlepszej muzyki.
2: Reklama. Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów i jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
3: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
3: To było ogłoszenie płatne. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nadal ustalana dokładna lista ofiar wypadku na Węgrzech. Synoptycy ostrzegają przed burzami, ulewami i upałem. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. To m.in. efekt pewnego filmu. Marcin Krzemiński. Trwa ustalanie dokładnej listy ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Wiadomo, że wśród pasażerów pielgrzymki, która wracała z Bośni i Hercegowiny, byli mieszkańcy Podkarpacia oraz dwie osoby z Małopolski. Do tej pory zidentyfikowano 7 z 12 ofiar wypadku. Kiedy rodziny pielgrzymów poznają oficjalną listę osób, które brały udział w podróży, to pytanie do Marcina Starca, który jest przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Marcinie.
2: Jeszcze wczoraj późnym wieczorem ta lista miała być znana maksymalnie do dzisiejszego południa. Tyczy się to głównie zmarłych, bo ich weryfikacja jest utrudniona, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a strona węgierska chce przekazać w 100% pewną listę.
3: Nie jest łatwa, wypadek był drastyczny.
2: Dziś specjalny zespół medyków ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych oraz potencjalną możliwość ich transportu do Polski. Nie wiadomo na razie ewentualnie ilu i gdzie ci poszkodowani zostaną przewiezieni, ale wojewoda zgłasza pełną gotowość szpitali.
3: Bardzo byśmy chcieli, żeby pacjentów przywieźć na teren województwa podkarpackiego.
2: Na Podkarpaciu działa także zespół psychologów, który ma pomóc rodzinom i najbliższym ofiar.
1: Zmieniamy temat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz drugiego stopnia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. W sumie to 10 województw. Miejscami alerty będą obowiązywały do rana. Z kolei na krańcach południowo-wschodnich, m.in. w powiatach bieszczadzkim i w Przemyślu, dziś upały do 31 stopni. Tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Uwaga, kierowcy jadący przez północną Wielkopolskę, wciąż możliwa blokada drogi po tragicznym wypadku na Krajowej 10 w Śmiłowie pod Piłą. W zderzeniu busa z ciężarówką zginęła jedna osoba. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Herosi i Nashville. Panettiere osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. To ze względu na bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Amerykański prezydent zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi. Wspólne ćwiczenia zaplanowane są na najbliższe 10 dni, począwszy od dziś. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. Tylko w pierwszej połowie tego roku miasto odwiedziło prawie 1,5 miliona osób, a to skok o kilka procent w porównaniu do poprzedniego roku. To zasługa m.in. turystyki filmowej, mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
4: To właśnie w Lublinie realizowano sceny nagrodzonego Oscarem filmem Prawdziwy ból.
1: Najchętniej Lublin odwiedzają Brytyjczycy, Amerykanie, Niemcy czy też Włosi.

0: kto z Was na wakacjach ma ochotę uciec od oblężonych kurortów i marzy o zaszyciu się na pięknej, nieodkrytej dotąd jeszcze przez tłumy plaży.
1: Jeżeli szukacie inspiracji, z pomocą przychodzi najnowszy raport Island Hot List, z którego jasno wynika, że na turystyczne hity wyrastają mniej oczywiste kierunki. Prawdziwą furorę robi teraz karaibska Saint Lucia z tropikalnymi lasami deszczowymi.
0: Zaraz za nią na podium uplasowało się portugalskie Porto Santo ze wspaniałą 9-kilometrową plażą oraz dziewicza seszelska wyspa Pralin. W Europie turyści coraz chętniej wybierają elegancką grecką Syros, a miłośnicy surowych krajobrazów ruszają na norweskie Lofoty.
1: Także warto się tam wybrać, zanim te turystyczne perełki odkryją wszyscy.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: sobie właśnie czytam w sieci, że uciążliwy hałas za oknem nie pozwala wam normalnie funkcjonować i wypocząć.
1: Z takim uciążliwym problemem od ubiegłego lata zmagają się mieszkańcy ulicy Papieżka we Wrocławku, którym spokój zakłóca hałas pobliskiego zakładu. Skarżą się m.in. na głośny rozładunek surowców i ciągły ruch pojazdów za płotem.
0: Ratusz więc postanowił wziąć sprawę w swoje ręce i szuka właśnie akredytowanego laboratorium, które sprawdzi, czy dopuszczalne normy emisji dźwięku są tam rzeczywiście przekraczane. Dokładne pomiary będą prowadzone pod oknami domu, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej.
1: Oby problem został szybko rozwiązany, a u nas na szczęście nie musicie pisać żadnych skarg, ani wzywać kontrolerów ze specjalistycznym sprzętem, żeby usłyszeć dokładnie to, na co macie ochotę.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 7 zidentyfikowanych ofiar wypadku na Węgrzech. Potem o karze grożącej mężczyźnie, który pod Poznaniem postrzelił byłą partnerkę. Będzie też o ważnej estetycznej zmianie w Rumi, a chodzi o ratusz. Marcin Krzemiński. 7 ofiar wypadku polskiego autokaru do tej pory zidentyfikowały węgierskie służby. Informację przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 7 osoby. Rodziny zostały poinformowane. Zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu. Za chwilę wyjedzie kolejny 3-osobowy zespół do tej 7 rodziny.
1: Jeszcze dziś zespół polskich medyków ma ocenić stan poszkodowanych pod kątem ich powrotu do kraju. W tragicznym wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Wszystkie pochodziły z województwa podkarpackiego. Węgierska policja zatrzymała kierowcę autokaru. Jego zmiennik po przesłuchaniu został zwolniony. Na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Nawet dożywocie może grozić Remigiuszowi Z., który w sobotę w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił byłą partnerkę. Mężczyznę schwytano wczoraj, dziś zostanie przesłuchany, ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Zresztą został on mu postawiony już wcześniej, niejako zaocznie, gdy trwała obława. A sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie 51-latka, co dało podstawy do wystawienia listu gończego. Postrzelona kobieta nadal przebywa w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Wrócił CPN. Od dziś znów obowiązuje rządowy pakiet obniżek cen paliw i tak ma być do końca wakacji. I do tego czasu w każdy dzień roboczy będziemy poznawać maksymalne ceny na kolejny dzień. I tak zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii dziś benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,41 zł za litr. Oczywiście benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Sport. Greczynka Maria Sakkari będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju w Cincinnati. Mecz trzeciej rundy zaplanowano na 17 polskiego czasu. Wczoraj broniąca tytułu nasza rakieta wygrała mecz z Kolumbijką Emilianą Erengo 6-3, 6-0. Rumia będzie miała nowy ratusz, bo obecny, będący de facto blaszanym barakiem, przynosi wstyd mieszkańcom, którzy od lat sami apelowali o budowę nowego. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu o powierzchni 8000 m2, w którym wreszcie wszyscy urzędnicy się pomieszczą, mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
3: Obecny Urząd Miasta to jest 2000 m2 i to w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60-tych, 70-tych, w związku z czym my już pękliśmy w szwach i musimy się rozbudować.
1: Nowy Urząd Miasta w Rumi powinien powstać w przeciągu 3 lat.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 19 stopni nad morzem, 22 na zachodzie, 31 na południowym wschodzie. Nie zabraknie słońca, ale raczej przewaga chmur, miejscami deszcz i burze.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
5: Co robisz?
6: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
5: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
6: Serio? A co z serwisem?
5: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
6: Brzmi dobrze.
5: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
6: To mnie przekonałeś.
5: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
7: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
6: Wow!
7: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
0: Po reklamie.
8: Jest parę minut po godzinie 10:00. Mamy nadzieję, że już każdy jest po swojej porannej rutynie ogarniania się.
9: Z naszym radiowym porankiem nie ma innej opcji. Oczywiście nie kończymy, jesteśmy z wami dalej.
8: Zapodajemy wam dalej świeże wiadomości i oczywiście dobrą muzykę.

0: piosenki Eddie cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
1: Po reklamie.

0: taką będzie, co ma być. Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie. Po polsku na 101.4 FM.

0: Czytam właśnie, że powiat wrocławski przygotowuje się na każdą, nawet najbardziej niespodziewaną i kryzysową sytuację.
1: Podpisano już opiewającą na ponad 2 miliony złotych umowę na budowę nowoczesnego magazynu obrony cywilnej i ochrony ludności w Choceniu.
0: Nowy budynek, w którym znajdzie się też specjalna wiata garażowa, powstanie w zaledwie 4 miesiące, tuż przy otwartej niedawno siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych.
1: Co ciekawe, ta ostatnia już teraz jest przystosowana do pełnienia roli tymczasowego schronu.
0: Wiadomo, powstaje to tak w razie czego. No bo lepiej jest mieć niż nie mieć, prawda?
2: Reklama.
3: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zak.edu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
4: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
5: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rusza śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Potem wrócimy do wyników naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak nowe informacje dotyczące wypadku na Węgrzech. Marcin Krzemiński. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Polski przyleci pierwszy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. To informacje od rządzących. Lokalne władze z kolei przekazują, że jeszcze dziś autokarem na Podkarpacie mają wrócić też pierwsi lekko ranni pasażerowie. O tym, jak duża będzie to grupa, zdecydują lekarze. Ich przejazd zostanie zapewniony przez przewoźnika pielgrzymki, która wracała z Medjugorje do Strzyżowa na Podkarpaciu. Marcin Starzec.
2: Takie informacje przekazał mi wójt gminy Lubenia, Adam Skoczylas, który pozostaje w kontakcie z wojewodą i z będącymi na Węgrzech służbami konsulatu.
3: Będzie podstawiony autobus przez przewoźnika. Osoby, które będą mogły być przetransportowane autobusem, przyjadą do Polski.
2: Z gminy Lubenia pochodzi 18 z 57 pielgrzymów. Wiadomo, że 5 osób z terenu gminy zginęło.
3: 3 osoby są już potwierdzone, że nie żyją. Natomiast z nieoficjalnych informacji mamy w takiej wiadomości, że tych osób jest 5.
2: Równocześnie do powrotu ciężej rannych szykują się szpitale na Podkarpaciu, ale kiedy i czy w ogóle będą tu hospitalizowani, jeszcze nie wiadomo.
1: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefonach mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Tam dziś według synoptyków możliwe bardzo gwałtowne burze i ulewy, do tego silny wiatr i grad, i tam też alerty drugiego stopnia. Możliwe tam również przerwy w dostawach prądu. Generalnie pogodowe alerty synoptycy wydali dziś dla 10 województw w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Rusza prokuratorskie śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. W nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłonął tam kościół świętego Mikołaja. Jedna z najcenniejszych pereł architektury w Polsce z 1667 roku. Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Wiadomo, że straty są ogromne, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak.
4: Na pewno koszt kilkunastu milionów złotych. Tym bardziej, że też muzeum prowadziło na bieżąco prace konserwacyjne. Niedawno to był wymieniany dach.
1: W odbudowę pomóc mogą lokalne władze i resort kultury. W grę wchodzi rekonstrukcja kościoła lub przeniesienie tu innego zabytkowego obiektu sakralnego. To były srebrne mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie dla lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
5: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
1: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata. Mistrzostwa Europy odbędą się wtedy w Chorzowie.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie 22 stopnie na zachodzie, 25 w centrum, 31 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem, tam około 19. Przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Burzom może towarzyszyć grad, do tego bardzo silny wiatr.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jest parę minut po 11:00. Poniedziałkowe przedpołudnie jeszcze trwa.
8: Ile kawy już wypiliście? Możecie pochwalić się w wiadomościach prywatnych na naszym Facebooku.
7: Ja to chyba jeszcze jedną wypiję, wiesz?
8: Może powinien się zrobić po prostu wiadro.
7: Obawiam się, że nie ma wiadra z taką pojemnością, która mi chodzi teraz po głowie.
8: No dobra, to zostań już przy tych dwóch kubkach.
7: No dobra.

0: sumie chyba najbardziej to tatara.
1: O, a ja na przykład bardzo lubię sushi. Ostatnio się dowiedziałem, że przez to jestem dziwny, bo przecież jak można jeść surową rybę?
0: Każdy je to, co lubi. Sushi poza tym wydaje się dość zdrowa.
1: Właśnie, pod warunkiem jak ktoś nie macza tego w majonezie, a widziałem takie opcje.
0: To już przesada, ale co do ulubionego jedzenia, pochwalcie się też w prywatnej wiadomości na Facebooku, co lubicie jeść najbardziej i dlaczego.
1: Dobry pomysł, a w nagrodę dostaniecie oczywiście najlepszą muzę na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie.
3: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Nigdy nie przeminą.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
4: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM. To był

0: No to przyznać się, kto z was uwielbia bawić się w internetowego detektywa i z wypiekami na twarzy śledzić celebryckie flirty w sieci?
1: Tacy detektywi z TikToka wzięli ostatnio pod lupę influencerkę Marię Jeleniewską i naszego znakomitego siatkarza Tomasza Fornala. W sieci huczy aż od plotek o ich rzekomym romansie, a wszystko nakręca ich wzajemna wymiana lajków i komentarzy.
0: Oliwy do ognia dodał najnowszy filmik Marysi z jej hiszpańskiej willi, w którym żartuje o adoratorze ignorującym jej wiadomości. Fornal skomentował to wymownym i krótkim aha, na co influencerka odparła: pozdrawiam cię, plutko.
1: A internet momentalnie zapłonął od nowych domysłów.
0: No my kochamy takie internetowe sensacje.
2: Reklama. Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
3: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
3: To było ogłoszenie płatne. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wypadek na Węgrzech. Pierwsze osoby polecą dziś do kraju. Uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia to w Szczecinie. Rekordowa wygrana w niemieckim Lotto. O tym na koniec. Marcin Krzemiński. Zespół polskich medyków już działa w szpitalach na Węgrzech. Grupa lekarzy i ratowników wczoraj późnym wieczorem doleciała do Budapesztu rządowym samolotem. Dziś od samego rana dociera do placówek, w których przebywają poszkodowani Polacy i ocenia, których można już zabrać do kraju. Wytypowano już osoby z lżejszymi obrażeniami, które dziś wieczorem mają odlecieć rządowym samolotem, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nyírbátor, to jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
1: Według wiceministry bilans tragedii nie zmienił się od wczoraj. W wypadku zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Przyczyny wypadku bada węgierska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura w Krośnie. Za kilka dni natomiast ruszy kontrola Inspekcji Transportu Drogowego. Sprawdzi ona czasy pracy i odpoczynku kierowców, a także dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa i samych szoferów. 5 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku na Węgrzech to mieszkańcy gminy Lubenia na Podkarpaciu. W sumie na pielgrzymkę pojechało stąd 18 osób, aż 17 pochodzi ze wsi Siedliska. To niewielka miejscowość, gdzie każdy zna każdego. Ludzie są w szoku, bo w wypadku stracili swoich sąsiadów.
3: To dla każdego, każdy tam sąsiedzi, to strasznie trudne to jest wszystko.
4: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczy.
3: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak. No.
1: Jak do tej pory oficjalnie zidentyfikowano 3 ofiary pochodzące z siedlisk. Przenosimy się do Szczecina, gdzie doszło do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia. Państwowa Straż Pożarna przekazała, że ewakuowano ponad 30 mieszkańców z okolic ulicy Zbójnickiej. Miejsce zabezpieczono kurtynami wodnymi. Strażacy przekazali, że udało się już odciąć dopływ gazu, a ewakuowani wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Hrosi i Nashville. Osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Na koniec jeszcze niemiecka Turyngia, gdzie padła główna wygrana w Lotto. Zwycięzca sobotniego losowania zgarnął 50 milionów euro. Więcej nie mógł według niemieckich przepisów, mimo że prawie pół roku od ostatniej wygranej uzbierało się ponad 121 milionów euro. Niemniej taka rekordowa kwota i przerwa to dobre wieści dla innych graczy, bo kolejne losowanie rozpocznie się od maksymalnej kwoty 50 milionów euro.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Nie zabraknie słońca, ale raczej przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Burzą może towarzyszyć grad, do tego bardzo silny wiatr. Na termometrach od 19 stopni nad morzem do 31 na południowym wschodzie kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
0: Po reklamie.
7: Jesteśmy po 12 popołudnie, oczywiście poniedziałkowe popołudnie. Będziemy mówić o tym, co ciekawego dzieje się w naszym regionie, a także o kolejnych utrudnieniach dla kierowców poruszających się przez centrum Włocławka. Dla kierowców, ale także dla pasażerów komunikacji miejskiej. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
0: popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Interwencja posła Piotra Kowala w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki Dariusza Szczepańskiego z interwencją obejmującą 13 pytań. Mówi Piotr Kowal, poseł na Sejm RP.
4: Po pierwsze, sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości. Zarówno tych dotyczących nadbyt dużej ilości godzin, którą realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca. Dlatego, że mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
3: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe. Mówi Tomasz Michalak, trener Husarii Lubraniec.
5: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności. Jedyny problem, jaki mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że w ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Dysecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzej. To są czołówka Polski.
3: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty. Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość. Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać. Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: wakacyjny poniedziałek. Chociaż tych wakacji to już zdecydowanie coraz mniej. Tak spoglądam sobie w kalendarz. 17 dzień sierpnia to jest, uwaga, dzień lumpeksów. No normalnie święto lumpeksów. Chociaż przepraszam, teraz nie ma już lumpeksów. Teraz coraz częściej są second hand vintage eco store. No i już nie 15, a 150 zł za rzecz.
1: Reklama.
2: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zak.edu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
3: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego. Telefon 602 523 347.
4: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru. Za chwilę też kierowcy o nowej odsłonie programu CPN i rozmowy premiera Wielkiej Brytanii z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu. Marcin Krzemiński. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru z pielgrzymami, który w niedzielę w nocy miał wypadek na autostradzie M3, w wyniku czego zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Policjanci zarzucają mężczyźnie zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Nie wykluczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. W najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu. Tymczasem, jak potwierdza rzecznik polskiego rządu, samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski jeszcze dziś wieczorem. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. Przed kancelarią premiera jest Błażej Kulesza. Błażeju, powiedz proszę, jak ten powrót będzie wyglądał.
2: Samolotem dotrze do kraju około 20 osób. Ten najpierw wyląduje w Jasionce. Stamtąd część osób zostanie przetransportowana do szpitali na Podkarpaciu. Polska strona, jak podkreślał rzecznik rządu Adam Szłapka, gotowa jest na transporty tych najciężej rannych.
3: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego.
2: Jak długo potrwa cała procedura powrotu do kraju, to na razie trudno szacować. Trwa bowiem weryfikacja tych, którzy w ogóle nadają się do transportu drogą lotniczą.
1: Zmieniamy temat. Atak nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, również obywatela Ukrainy. Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem, trafiła do szpitala, mówi starszy aspirant Marlena Leszczyniak.
4: Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
1: Ale przesłuchana zostanie dopiero, gdy zgodzą się na to lekarze. Z kolei sam napastnik, gdy wytrzeźwieje. Policja wyjaśnia też, co łączy kobietę z mężczyzną. Poszukiwani są również świadkowie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7,37, przekazał minister energii. Czyli bez zmian w stosunku do dziś, czyli pierwszego dnia powrotu na stację programu CPN. To powrót, przypomnę, w okrojonej formie, bo tylko obniżka podatku VAT bez już obniżki akcyzy. Kierowcy jednak w miarę zadowoleni.
5: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
1: Rząd deklaruje, że program potrwa do końca sierpnia. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham wymieniał wiadomości z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu Susie Wiles. Tak twierdzi serwis Politico. Źródło portalu na Downing Street zapewniło, że szef rządu nie wyjawił istotnych informacji. W pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał rozmowę. Downing Street nie skomentowało tych doniesień, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Te możliwe dziś głównie na południu i południowym zachodzie, ale niewykluczone też w centrum. Na termometrach 21 stopni na północy, 25 w centrum, 31 na południowym wschodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
8: Wow!
7: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
0: Po reklamie.
8: Audycja zawiera lokowanie produktu.
9: Jesteśmy już po 13:00, to oczywiście popołudnie w poniedziałek i oczywiście jak w poniedziałek smaczna godzina. Dziś będziemy zaglądać do pizzerii Pepperoni, którą znajdziemy na Kaletniczej 12 we Włocławku oraz na Lipowej 37A w Szpitalu Górnym. Będzie też konkurs, słuchajcie uważnie, bo do zgarnięcia duża pizza z pizzerii Pepperoni. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
8: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Smaczna godzina trwa. Dziś zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Tę znajdziemy w dwóch lokalizacjach, czyli Kaletnicza 12 we Włocławku i Lipowa 37A w Szpitalu Górnym. W każdy poniedziałek w pizzerii Pepperoni duża pizza w cenie małej. Wszystkie szczegóły znajdziecie na ich fanpage'u na Facebooku. Duża pizza w cenie małej. I ja tak słyszałem, że jak się płaci za małą, a dostaje się dużą, to kalorie i tak się liczą, jakby była mała. No nie powinniśmy przytyć. Duża pizza z Pepperoni będzie też do wygrania. Więcej szczegółów za moment.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
4: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.
5: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.

0: No i stało się, ceny na stacjach spadły, ale tylko na chwilę. Dziś maksymalna cena benzyny 95 to 6,41, diesla 7,37. Tym razem niższe ceny paliw mają utrzymywać się tylko przez 2 tygodnie. Program trwa do końca wakacji. Ja wczoraj pierwszy raz miałem taką sytuację, że tankuję na stacji, a wychodzi ktoś z obsługi i mówi: nie, pan nie tankuje za zbyt dużo, jutro będzie taniej. No i pozdrawiam serdecznie takiego pana. Ja co prawda byłem świadom, ale pewnie nie jednej osobie kilkadziesiąt złotych pozwolił przeoszczędzić. Wracamy do grania, no i tankujemy. Muzyczne paliwo.
1: Reklama.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie WPP na 101,4 FM.
3: Dzień dobry, drogie panie, dzień dobry panowie, z tej strony Skolim. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Włocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wracają ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Część rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do kraju. Państwowe systemy są bezpieczne, zapewnia ministra zdrowia po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoctor. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
2: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę.
1: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo Małopolski. Alerty potrwają do północy. Z kolei przed burzami i intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, Włódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Dziś wieczorem do Polski może wrócić pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do kraju przetransportowane zostaną wszystkie ranne osoby. Możliwość powrotu kolejnych będą oceniać węgierscy i polscy lekarze, ale wiadomo, że pierwsi chętni na lot do Polski już są.
3: To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski, oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej.
1: Do transportu najciężej rannych gotowa jest wojskowa kasa oraz samoloty zabezpieczenia medycznego. Jak długo potrwają powroty, jeszcze nie wiadomo. Rząd zapewnia też pomoc w sprowadzeniu ciał ofiar wypadku. Zginęło w nim 12 osób. Podróżujący to przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia, którzy wracali do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. A w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w południe minutą ciszy uczczono dziś pamięć 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Flagi na budynku urzędu i w delegaturach opuszczono do połowy masztu i tak pozostanie do środy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaapelowała też do samorządów w regionie o opuszczenie flag, a do organizatorów imprez kulturalnych o to, by miały one stonowany charakter. Państwowe systemy informatyczne nie są zagrożone w wyniku cyberataku na platformę MyDoctor, zapewniła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dodała, że wyciek dotyczy dostawcy oprogramowania głównie dla prywatnych placówek medycznych. W wyniku cyberataku w ręce hakerów trafiły dane medyczne 19 milionów Polaków. To dane o wizytach lekarskich, receptach i lekach. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra trzech kamienic, Taubernhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
1: Na miejscu trwają prace archeologiczne, kamienice raczej ponownie zostaną zasypane, poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Popołudnie i wieczór z deszczem i burzami na południu, w centrum i częściowo na wschodzie kraju. A na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 26 na Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Co robisz?
8: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
7: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
8: Serio? A co z serwisem?
7: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
8: Brzmi dobrze.
7: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
8: To mnie przekonałeś.
7: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
6: Po reklamie.
9: Jesteśmy już po 15, poniedziałkowe popołudnie. No i oczywiście mnóstwo wakacyjnych hitów. W tej godzinie będziemy rozmawiać jednak też o końcu wakacji. 2 tygodnie zostały, pora szykować wyprawki. Ile na nie wydamy? O tym więcej też powiem. Nie zabraknie także informacji z naszego regionu. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
6: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Zajrzyjmy do kalendarium. 17 dzień sierpnia. Sprawdźmy, co ta data skrywa, jeśli chodzi o historię naszego kraju. W 1629 roku, właśnie 17 sierpnia, urodził się Jan III Sobieski. Znaczy się wtedy jeszcze nie trzeci. Późniejszy król Polski. No i oczywiście pamiętamy o tym, że wygrał bitwę pod Wiedniem. Bohater narodowy, ale oprócz tego to Jan III Sobieski zasłynął też czymś innym. Czymś, z czego korzystamy do dziś. W zasadzie każdego dnia. Jan III Sobieski sprowadził do Polski kawę. No i za to szczególne podziękowania, bo bez tego to niektóre poranki byłyby jeszcze cięższe. Swoją drogą, teraz godzina na taką drugą albo trzecią kawkę, nie? Popołudniową.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie. Po polsku na 101.4 FM.

gdzie ty żył. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

polsku.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Zawody wędkarskie dla dzieci w Bogusławicach za nami oraz wyjątkowe kinowe wydarzenie już jutro. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. W Bogusławicach w gminie Kowal odbyła się druga edycja zawodów wędkarskich dla dzieci o Puchar Radnej Powiatu Włocławskiego Anety Kwarcińskiej. W rywalizacji wzięło udział 20 młodych wędkarzy, mówi Aneta Kwarcińska, sekretarz gminy Kowal.
3: Drugie takie zawody dla dzieci tutaj w Bogusławicach. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować panu wójtowi, że dostałam taką zgodę, aby zawody, można powiedzieć, rangi powiatowej można było zorganizować w tym miejscu. Pogoda troszeczkę nam zepsuła plany, bo pewnie posiedzielibyśmy dłużej. Wędkowanie byłoby dość przyjemne zaraz na początku. Potem troszeczkę ten deszczyk nam kapryśną pogodę wprowadził, ale wszyscy chyba zadowoleni. Rybki złowione, w tej chwili jest jakiś poczęstunek, nagrody rozdane, puchary rozdane. Przede wszystkim był uśmiech, była zabawa, był czas spędzony z rodziną, wspólna integracja i to jest najważniejsze.
2: Mimo deszczowej pogody uczestnicy walczyli o puchary i nagrody. Najlepszy okazał się 14-letni Sebastian Durmowicz z Grabkowa. Złowił jednego karasia srebrzystego o wadze 1 kg i 170 gramów, co dało mu zwycięstwo oraz puchar za największy rybę. Drugie miejsce zajął Miłosz Pietrzak, który złowił 11 ryb o łącznej wadze z 710 gramów. Trzeci był Radosław Sapantowski, również z wynikiem 710 gramów, ale z 7 rybami. O kolejności zdecydowała więc liczba złowionych ryb. Zawody miały nie tylko sportowy charakter. Dla dzieci i ich rodzin przygotowano poczęstunek, darmowe ciasto, kiszone ogórki oraz kiełbaski z ogniska. Organizatorzy podkreślali, że spotkanie ma być okazją do rozwijania wśród najmłodszych pasji, cierpliwości i zainteresowania wędkarstwem, a także do wspólnego spędzenia czasu z rodziną. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na wyjątkowe filmowe podróże z Orlenem Przystanek, mówi Izabela Trojanowska.
4: Dyskusyjny klub filmowy Ósemka bardzo serdecznie zaprasza na filmowe podróże z Orlenem. To jest wyjątkowa okazja, cały ten program jest wyjątkową okazją do spotkań z ambitnym kinem dokumentalnym, który zamiast fikcji oferuje szczere, chwytające za serce historie z prawdziwego życia. Zaczynamy we wtorek, 18 sierpnia, w Teatrze Impresaryjnym. Przez najbliższe 8 miesięcy widzowie będą mogli bezpłatnie oglądać filmy wielokrotnie nagradzane na całym świecie. To unikalne, angażujące emocjonalnie dzieła, które pokazują rzeczywistość bez filtrów, otwierają oczy na globalne wyzwania i prowokują do głębokiej dyskusji o współczesnym świecie, relacjach oraz ekologii. Cały ten projekt podzieliliśmy na 8 tematycznych etapów. Formuła tego cyklu, filmowe podróże z Orlenem, nawiązuje do podróży zarówno geograficznej, jak i społeczno-psychologicznej. I każde spotkanie będzie dla widzów okazją do wyjścia poza codzienną strefę komfortu i spojrzenia na globalne oraz lokalne wyzwania z nowej perspektywy. Pierwszym filmem, który pokażemy, to jest film Kandydaci Śmierci, reżyseria Macieja Cuskę, który na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity zdobył nagrodę na najlepszego filmu polskiego oraz nagrodę publiczności. Seans odbędzie się, tak jak powiedziałam, jutro, we wtorek, o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym. Ten cały projekt realizujemy dzięki Fundacji Orlen, która sfinansowała realizację tego projektu, a więc wszystkie seanse są otwarte i bezpłatne dla wszystkich. I bardzo serdecznie zapraszam.
2: Przed nami wydarzenie, które z pewnością spodoba się wszystkim fanom dobrego kina.
0: To jest Puls Włocławka. Południe po polsku na 101,4

0: damy na wyprawkę w tym roku szkolnym, znaczy przed tym rokiem szkolnym. Ostatnie 2 tygodnie wakacji nam zostało, to rodzice już o tym myślą intensywnie. Statystycznie średnio 750 zł na jedno dziecko. No nie jest tanio, nie jest tanio, mówiąc krótko, z tym, że zobaczcie, jak to jest. Ja przynajmniej tak pamiętam to z moich lat szkolnych i do dzisiaj się to raczej nie zmieniło. We wrześniu to w wyprawce potrzebne jest wszystko. W maju to już wystarczy tylko jeden zeszyt i długopis. A i długopis często pożyczony od koleżanki.
1: Reklama. W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku. Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie żyje znany aktor Jan Frycz, miał 72 lata. Polscy śledczy już na Węgrzech, będą oględziny autokaru. Sprawdzimy też, o ile spadły ceny paliw po wejściu w życie nowej odsłony pakietu CPN. Miriam Lipińska, a na początek informacja sprzed chwili. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny, filmowy i serialowy. O jego śmierci poinformował właśnie Teatr Narodowy w Warszawie, dodając, że aktor zmarł w minioną sobotę, 15 sierpnia. Jan Frycz miał 72 lata. Prokurator, policjanci biegli sądowi z Podkarpacia są już na Węgrzech. Jeszcze dziś mają wziąć udział w ponownych oględzinach autokaru, który wczoraj rozbił się na północy Węgier. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzeniowy o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę, protokołów przesłuchania świadków.
1: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że zabezpieczyła już dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Ceny benzyny niższe średnio o 90 groszy, diesla o 70 groszy. To pierwsze efekty częściowego przywrócenia rządowego programu CPN. Obniżony VAT będzie obowiązywać do końca sierpnia, a rząd codziennie będzie ogłaszać ceny maksymalne. Dziś za benzynę 95 płacimy nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a za olej napędowy 7 zł 37 groszy za litr. Tak samo ma być też jutro. Na światowym rynku jednak jest presja na podwyżki cen ropy. Po 2 tygodniach czeka nas prawdopodobnie powrót do wysokich cen, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
3: Na dzisiaj można spodziewać się, że ten szok poznawczy na stacjach na początku września może być duży. Z tym, że pamiętajmy, że 2 tygodnie na rynku naftowym w obecnych warunkach to jest bardzo dużo czasu i naprawdę sporo może się wydarzyć. Ale na ten moment będziemy obserwować sytuację, która raczej nie napawa optymizmem.
1: W najbliższych dniach analityk spodziewa się podwyżek cen maksymalnych o co najmniej kilka groszy na litrze. 22 września ruszy pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika. Na razie projekt resortu edukacji w tej sprawie trafił do opiniowania. Testy e-dziennika będą trwać przez cały rok szkolny, a system ma wejść do wszystkich szkół od 1 września 2027 roku. Tymczasem mamy na razie 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak póki co ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
4: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
5: Pomału, z końcem miesiąca.
1: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 26 na Śląsku. Popołudnie i wieczór z deszczem i burzami na południu, w centrum i miejscami na wschodzie kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
8: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602 523 347.
9: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
5: Jesteśmy po 16:00. W tej godzinie porozmawiamy o sukcesie włocławianki na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Powiemy też o zamknięciu ważnego skrzyżowania w centrum Włocławka.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren, ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: Trwają wakacje, no i jutro kolejny sobotni spacerek z przewodnikiem po Włocławku. Będzie można zwiedzać miasto z przewodnikiem PTTK i tego tygodniowa edycja jest poświęcona Włocławkowi w PRL-u. Jeżeli chcecie poznać, gdzie włocławianie bawili się, gdzie robili zakupy w czasach PRL-u, no to zbiórka pod dworcem PKP o godzinie 10. Udział w spacerze jest bezpłatny.
1: Reklama.
2: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
1: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
3: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
3: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Wyjątkowe kinowe wydarzenie już jutro. Rozbliża się Festiwal Przedsiębiorczości. Patryk Jarwiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na wyjątkowe filmowe podróże z Orlenem Przystanek. Mówi Izabela Trojanowska.
5: Dyskusyjny klub filmowy Ósemka bardzo serdecznie zaprasza na filmowe podróże z Orlenem. To jest wyjątkowa okazja, cały ten program jest wyjątkową okazją do spotkań z ambitnym kinem dokumentalnym, który zamiast fikcji oferuje szczere, chwytające za serce historie z prawdziwego życia. Zaczynamy we wtorek, 18 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym. Przez najbliższe 8 miesięcy widzowie będą mogli bezpłatnie oglądać filmy wielokrotnie nagradzane na całym świecie. To unikalne, angażujące emocjonalnie dzieła, które pokazują rzeczywistość bez filtrów, otwierają oczy na globalne wyzwania i prowokują do głębokiej dyskusji o współczesnym świecie, relacjach oraz ekologii. Cały ten projekt podzieliliśmy na 8 tematycznych etapów. Formuła tego cyklu, film Filmowe podróże z Orlenem, nawiązuje do podróży zarówno geograficznej, jak i społeczno-psychologicznej. I każde spotkanie będzie dla widzów okazją do wyjścia poza codzienną strefę komfortu i spojrzenia na globalne oraz lokalne wyzwania z nowej perspektywy. Pierwszym filmem, który pokażemy, to jest film Kandydaci Śmierci, reżyseria Macieja Cuskę, który na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity zdobył nagrodę na najlepszego filmu polskiego oraz Nagrodę Publiczności. Seans odbędzie się, tak jak powiedziałam, jutro, we wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym. Ten cały projekt realizujemy dzięki Fundacji Orlen, która sfinansowała realizację tego projektu, a więc wszystkie seanse są otwarte i bezpłatne dla wszystkich. I bardzo serdecznie zapraszam.
4: Przed nami wydarzenie, które z pewnością spodoba się wszystkim fanom dobrego kina. Dwa dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji. W dniach 21-22 sierpnia we Włocławku odbędzie się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie. Mówi Jakub Gierczyc, Włocławskie Centrum Biznesu.
6: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Włocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której włocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18.
4: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Włocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Włocławskim Centrum Biznesu.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Uwaga kierowcy poruszający się po Włocławku, od jutra kolejne utrudnienia w centrum miasta. Na tydzień od jutra zamknięte zostanie skrzyżowanie POW i Placu Wolności. Inaczej pojadą też autobusy komunikacji miejskiej. Przystanek zastępczy będziemy przy kantorze na Kilińskiego, czyli przy wjeździe na Plac Wolności. Od jutra przez tydzień skrzyżowaniem POW i Placu Wolności nie przejedziemy.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia@bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do kraju. Przed nami niespokojna pogoda, mocno popada i zagrzmi. Końcówka wakacji z zakazami wchodzenia do wody na kilkudziesięciu kąpieliskach nad morzem. Miriam Lipińska. 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wrócą specjalnym samolotem do Polski. Maszyna wyląduje w Rzeszowie i tam poszkodowanych przejmą służby medyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
1: Do pasażerów tego lotu mogą jeszcze dołączyć dwie osoby. Na razie węgierscy lekarze robią im jeszcze ostatnie badania. Jak dodała wiceminister, 18 poszkodowanych pozostanie na razie w węgierskim szpitalu, a 5 kolejnych zostało już wypisanych, są pod opieką rodzin. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy z serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu, Jan Englert.
3: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem, aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował. Aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
1: Jan Frycz 6-krotnie był laureatem polskich nagród filmowych Orły. Aktor zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Długotrwałe ulewy i burze. Tak dziś i w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiadał Wiada się w pogodzie, zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie się przemieszczać w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
4: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
1: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo już w weekend znów ochłodzenie. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów, starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
5: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
1: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Czerwone flagi na 37 kąpieliskach nad Bałtykiem. Wszystko przez wysokie fale. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczór i noc z intensywnymi opadami deszczu w centrum i miejscami na wschodzie, z kolei na południu burze. Jutro deszczowo w całym kraju, ale będą też miejscami niewielkie przejaśnienia. A na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, do 20 na Pomorzu i 21 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
9: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
10: Wow!
9: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
7: Po reklamie.
11: Popołudnie trwa, w tej godzinie porozmawiamy sobie m.in. o szczepieniach lisów w naszym regionie. Przede wszystkim jednak mnóstwo muzyki. Filip Waćkowski, cześć.
7: Po polsku na 101,4 FM.

0: W najbliższych tygodniach we wrześniu w naszym regionie odbędą się lotnicze szczepienia lisów. Na czym to polega? Lisia szczepionka przeciwko wściekliźnie jest zrzucana z samolotów, no i można ją znaleźć w lasach. W zasadzie to lisy ją znajdują. Natomiast informacja jest taka, żeby uważać ze swoimi zwierzakami na spacerach, aby nie połknęły takiej szczepionki. W takim przypadku trzeba będzie zgłosić się do weterynarza. Szczepionka przeciwko wściekliźnie będzie zrzucana z samolotów. To coroczna akcja. Ja się tylko tak zastanawiam, czy wśród lisów są jacyś antyszczepionkowcy?
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego. Telefon 602 523 347.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Uwaga! Roboty mogą zastąpić dentystów. Pewna amerykańska firma przeprowadziła już testy, stworzyła robota dentystę i okazuje się, że przeprowadził zabieg na człowieku w 15 minut, a konkretnie przygotował jego ząb pod koronę zębową. Niby spoko, bo może będzie taniej w przyszłości, ale z drugiej strony robot trzymający wiertło w naszej buzi. Ja oglądałem Terminatora. Do końca im nie ufam.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Po reklamie.

0: sezon urlopowy, wakacyjny. No powoli ten najwyższy sezon się kończy. Często latamy za granicę i na co się skarżymy? O co się kłócimy później z biurami podróży? Czasem kończy się to nawet w sądzie. Uwaga, najpopularniejsze rzeczy to są nieczynne baseny, no bo jeżeli zapłaciliśmy za hotel z basenem, a ten basen jest w remoncie, no to raczej ciężko nie narzekać. Do tego chyba taka klasyczna sprawa, czyli oszukany widok z okna, miało być morze, a jest śmietnik. Często skarżymy się też na niesmaczne jedzenie. Tu akurat się dziwię, bo wiadomo, no jeżeli chciałoby się mieć smaczne jedzenie, to nie można wyjeżdżać z Polski, nie? Ja mogę narzekać tylko i wyłącznie na jedno. Tylko, że nie mam chyba szans na wygraną w sądzie. Bo ja narzekam na to, że urlop za szybko się skończył.
1: Reklama.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polscy prokuratorzy pracują na miejscu katastrofy autokaru. Pakiet CPN wrócił, a z nim ceny maksymalne. Czy była zmowa cenowa na rynku wiśni? UOKiK już wie. Miriam Lipińska. Polscy śledczy pracują już na miejscu wczorajszej katastrofy autokaru na Węgrzech. Wezmą udział w oględzinach pojazdu. Na razie w sprawie wypadku toczą się dwa równoległe śledztwa, węgierskie i polskie. Polscy śledczy zwrócili się już do węgierskiej prokuratury o zabezpieczenie i wysłanie im zebranych dotąd dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi zapadnie ostateczna decyzja, czy postępowaniem nadal zajmować się będą Węgrzy, czy jednak śledztwo zostanie dokończone w Polsce, mówi rzeczniczka prokuratury w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia.
1: W katastrofie zginęło 12 osób, a dziś wieczorem rządowym samolotem do Polski przyleci grupa ponad 20 rannych. Od dziś obowiązuje druga odsłona pakietu CPN, która na 2 tygodnie ma ulżyć kierowcom. Mimo powrotu rządowych regulacji cen, paliwa mogą w najbliższych dniach drożeć, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
3: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
1: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia, a jutro ceny maksymalne paliw zatrzymają się na dzisiejszych poziomach. To 6,41 zł za litr benzyny 95 oraz 7,37 zł za litr diesla. Za granicą 4 osoby, w tym Polka, zatrzymane w Chorwacji pod zarzutem wywoływania pożarów. Z ustaleń wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w miniony weekend w 10 lokalizacjach. Zatrzymani trafili już do aresztu. Wracamy do kraju. Nie doszło do zmowy cenowej przedsiębiorców na rynku wiśni, informuje UOKiK. Urząd na prośbę ministra rolnictwa sprawdził, jaki był powód gwałtownych, nawet 40-procentowych spadków cen w skupie. Zdaniem urzędu to sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana przez pogodę.
4: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
1: Mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od dziś, dzięki abolicji, można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia, a to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
5: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet nabyt zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
1: Kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgnąć nawet 1 000 000 zł, dlatego z abolicji warto skorzystać.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy burze możliwe na południu, a na wschodzie i w centrum dodatkowo intensywne opady deszczu. Jutro parasole przydadzą się już w całym kraju, a do tego chłodniej na termometrach, maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni na Wyspach zdobyli 8 medali, w tym 6 srebrnych i 2 brązowe. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie, gdzie jednak złota wywalczyli Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów. Co ciekawe, w Polsce królowa sportu jest zdecydowanie kobietą. Aż 7 z 8 medali przywiozły bowiem z Birmingham kobiety. Ale brak złota przełożył się na odległe 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, którą wygrali Włosi. Więcej o srebrnych mistrzostwach w wykonaniu Polaków, a właściwie Polek, teraz Błażej Kulesza.
8: O ile Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska smak medalu z europejskiego czempionatu doskonale znają, to krążek wywalczony przez Klaudię Kazimierską na 1500 metrów był z pewnością wyjątkowy.
9: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
8: Brak złota skutkuje tym, że w klasyfikacji medalowej Polacy kończą dopiero na 18 miejscu.
10: Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota.
8: Mówi Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
10: Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
8: Mając na uwadze klasyfikację medalową, to najgorszy start od 20 lat. Za 2 lata będzie na pewno lepiej, bo mistrzostwa odbędą się u nas, w Chorzowie.
7: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Wienigo nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. 29-letni Wienigo nie wystąpi więc we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu. Duńczyk doznał kontuzji w wyniku upadku na 15. etapie Wielkiej Pętli.
11: Reklama.
12: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policealną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
11: Po reklamie.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ulewy i burze nad Polską, są podtopienia. Nie żyje wybitny aktor teatralny i filmowy Jan Frycz. Kolejowy wars po nowemu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Alerty wydali dla południa, centrum, a także dla części wschodu Polski. Ulewa przeszła już m.in. nad gminą Głuchołazy na Opolszczyźnie. Po ulewie wylał lokalny potok, a Bodzanów został podtopiony. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
2: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej i wylał potok Bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
1: Na szczęście nie ma większych podtopień domów, a sytuacja jest już pod kontrolą. Politycy, ludzie kultury i przyjaciele żegnają zmarłego Jana Frycza, aktora filmowego i teatralnego. Był dla mnie esencją aktorstwa, Krakowa, życia, napisał Borys Szyc. Wspomnieniem o zmarłym artyście podzielił się również Jakub Żulczyk. Frycz zagrał gangstera Dario w serialu na podstawie powieści pisarza Ślepnąc od świateł. Panie Janku, to bardzo dziwne, że spotkaliśmy się raptem parę razy. Nie powiedziałem panu w trakcie tych spotkań, ile panu zawdzięczam. Byłem pewien, że spotkamy się jeszcze wielokrotnie. Nigdy nie można być pewnym. Wziął pan sobie postać, którą napisałem i przekształcił ją, przeformował w coś ponadczasowego. Dziękuję panu, nie zawiodę, obiecuję, napisał Żulczyk. Jan Frycz zmarł w sobotę, miał 72 lata. Pijany kierowca spowodował wypadek i próbował zrzucić winę na swoją nieprzytomną pasażerkę. Wszystko wydarzyło się pod Płońskiem przy drodze ekspresowej S7, dziś przed południem. Kierowca miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Po tym jak wpadł swoim autem do rowu, 54-latek próbował według zeznań świadków w wypadku umniejszać swoją winę, mówi nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z Płońskiej Policji.
3: Mężczyzna wysiadł z samochodu od strony kierowcy i podszedł do nieprzytomnej kobiety, która w trakcie wypadku wypadła z pojazdu na jezdnię przez drzwi od strony pasażera. Następnie przeciągnął ją na drugą stronę samochodu i umieścił na miejscu kierowcę.
1: Potem okazało się jeszcze, że pijany mężczyzna miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 5 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździła po torach już na początku nowego roku. Będą się różnić od starszych wagonów, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
4: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wycieszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca dla tego, żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
1: Starsze wagony też będą systematycznie modernizowane. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy burzowo na południu, a na wschodzie i w centrum także intensywne opady deszczu. Jutro popada w całym kraju, ale będą też niewielkie przejaśnienia. A do tego chłodniej. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz Pucharowicz się wzmacnia. Znany z występów w Górniku Zabrze Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brandby. Jagiellonia w czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz fazy play-off o fazę ligową Ligi Europy, a jej przeciwnikiem będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Płotkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polki. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Z Krzyszowska w zakończonych wczoraj w Birmingham lekkoatletycznych mistrzostwach Europy przywiozła 2 medale. Srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w sztafecie 4x100 metrów. 2 medale z Paryża przywieźli z kolei nasi pływacy. Mistrzostwa Europy okazały się jednak mistrzostwami niedosytu. Cieszyć można się ze złota Katarzyny Wasik na 50 metrów stylem dowolnym i brązu Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym i 3 rekordów kraju. Ale paryskie mistrzostwa pokazały, że europejska czołówka nieco naszej kadrze odpłynęła. Błażej Kulesza.
7: Złoto Katarzyny Wasik, która w pokonanym polu zostawia słynną Szwedkę Sarę Siestrem, to jeden z piękniejszych obrazków tych mistrzostw.
8: Spełniło się moje największe marzenie.
7: Doświadczona sprinterka kilkanaście lat temu przecież chciała kończyć karierę.
8: Wiem, że nie można się poddawać, pomimo tego, że wiele osób w ciebie nie będzie wierzyć, ale jeżeli mamy to marzenie, to warto po niej iść.
7: Ale patrząc na całokształt występu polskich pływaków, ocena musi być znacznie słabsza, mówi Bartosz Kizierowski, trener polskiej kadry.
9: Pierwsze odczucie było, że jest pewien niedosyt. Była rzeczywiście grupa zawodników, która przyjechała tutaj i no, nie wykorzystała tej szansy.
7: Przed 2 laty w Belgradzie Polacy z basenu wyłowili aż 15 medali. I chociaż trzeba przypomnieć, że w roku olimpijskim nie wszyscy najlepsi do stolicy Serbii przyjechali, to rekordowe mistrzostwa sprzed 2 lat pozostają już teraz tylko miłym wspomnieniem.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

bo chodzi o to, by od siebie nie ufać za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech wracają do kraju. Znów mamy ceny maksymalne paliw, jutro się nie zmienią. Fani pożegnali piosenkarkę Bonnie Tyler. Miriam Lipińska, pierwsza grupa blisko 20 lżej rannych we wczorajszym wypadku autokaru na Węgrzech, wraca dziś specjalnym rządowym samolotem do Polski. Cały czas trwa też identyfikacja ofiar śmiertelnych. 5 z 12 zabitych to mieszkańcy gminy Lubenia na Podkarpaciu. A w sumie autokarem jechało 18 osób z tej gminy i aż 17 z nich pochodzi z samego siedliska. To mała miejscowość, mówią jej mieszkańcy.
2: To dla każdego, każdy tam sąsiedzi, to strasznie trudne to jest wszystko.
3: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczych i tego wesołe, ciepłe, takie no...
2: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak, no pomodlić się za nich.
1: W wypadku zginęło 5 osób z terenu tej gminy. Ceny maksymalne paliw zatrzymają się jutro na dzisiejszych poziomach. To 6 zł 41 groszy za litr benzyny 95 i 7 zł 37 groszy za litr diesla. Od dziś działa już nowa odsłona pakietu CPN. Jest niższy VAT na paliwa i mechanizm cen maksymalnych. Kierowcy w miarę zadowoleni.
4: Troszeczkę lżej, tak. Dobrze, choć się spodziewałem, że mogą być te różnice jeszcze większe.
5: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
1: Obecny pakiet CPN pozostanie z nami do końca sierpnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
6: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po ziemię łódzką i Kielecczyznę.
1: Są już pierwsze efekty burz w Głuchołazach. Po deszczu zalane zostały ulice. Do podtopień doszło w opolskim Bodzanowie. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo małopolskiego. Alerty potrwają do północy. A z kolei przed burzami z intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, Włódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega tymczasem przed partią mleka początkowego produkowanego przez firmę Nestle. Powodem jest obecność cereulidyny w produkcie. To toksyna wywołująca wymioty. Ze względów bezpieczeństwa firma wycofuje również drugą partię tego mleka, a szczegóły wycofanych partii na stronie GIS-u. Rodzina, przyjaciele i tłumy fanów pożegnały piosenkarkę Bonnie Tyler. Pogrzeb odbył się w Swansea na południu Walii. Przed i po mszy pogrzebowej wybrzmiały największe hity artystki, między innymi jej wczesna ballada If I Sing You a Love Song, jej pierwszy wielki przebój It's a Heartache, a także Total Eclipse of the Heart. Przez dźwięki utworów przebijały się wiwaty fanów i okrzyki dziękujemy. Piosenkarka zmarła 8 lipca w wieku 75 lat. Jej rodzina poinformowała, że odeszła niespodziewanie w szpitalu w Portugalii.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro w całym kraju przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz Pucharowicz się wzmacnia. Znany z występów w Górniku Zabrze Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brandby. Jagiellonia w czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz fazy play-off o fazę ligową Ligi Europy, a jej przeciwnikiem będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Podkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska w zakończonych wczoraj w Birmingham lekkoatletycznych mistrzostwach Europy przywiozła 2 medale. Srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w sztafecie 4x100 metrów. 2 medale z Paryża przywieźli z kolei nasi pływacy. Mistrzostwa Europy okazały się jednak mistrzostwami niedosytu. Cieszyć można się ze złota Katarzyny Wasik na 50 metrów stylem dowolnym i brązu Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym i 3 rekordów kraju. Ale paryskie mistrzostwa pokazały, że europejska czołówka nieco naszej kadrze odpłynęła. Błażej Kulesza.
9: Złoto Katarzyny Wasik, która w pokonanym polu zostawia słynną Szwedkę Sarę Sjöström, to jeden z piękniejszych obrazków tych mistrzostw.
10: Spełniło się moje największe marzenie.
9: Doświadczona sprinterka kilkanaście lat temu przecież chciała kończyć karierę.
10: Wiem, że nie można się poddawać, pomimo tego, że wiele osób w ciebie nie będzie wierzyć, ale jeżeli mamy to marzenie, to warto po nie iść.
9: Ale patrząc na całokształt występu polskich pływaków, ocena musi być znacznie słabsza, mówi Bartosz Kizierowski, trener polskiej kadry.
11: Pierwsze odczucie było, że jest pewien niedosyt. Była rzeczywiście grupa zawodników, która przyjechała tutaj i no, nie wykorzystała tej szansy.
9: Przed 2 laty w Belgradzie Polacy z basenu wyłowili aż 15 medali. I chociaż trzeba przypomnieć, że w roku olimpijskim nie wszyscy najlepsi do stolicy Serbii przyjechali, to rekordowe mistrzostwa sprzed 2 lat pozostają już teraz tylko miłym wspomnieniem.
8: A mówił o tym Błażej Kulesza.
0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
12: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 21 rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jest już w Polsce. Burzowe i deszczowe alerty, pogoda się popsuła. Wakacje powoli się kończą, ale rodzice jeszcze nie ruszyli do sklepów po szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wieczorem wylądował samolot z pierwszą grupą poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju specjalną rządową maszyną wróciło 21 osób. Z kolei na Węgrzech są prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia. Na początek wzięli udział w ponownych oględzinach rozbitego autokaru. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzeniowy o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji. Mówi, że rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę, protokołów przesłuchania świadków.
1: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że już zabezpieczyła dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Długotrwałe ulewy i burze, tak w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie, zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie przemieszczać się w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
3: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
1: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo w weekend znów ochłodzenie. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, a dziś przesłuchany.
4: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
1: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Prokuratura będzie wnioskować o 3-miesięczny areszt dla Remigiusza Z. I na koniec zmieniamy temat. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji. Czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
5: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę. Myślę, że w tym roku też tak będzie.
6: Z końcem miesiąca.
1: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju przydadzą się jutro parasole. Do tego chłodniej, od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 stopni na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz Pucharowicz się wzmacnia, znany z występów w Górniku Zabrze Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brandby. Jagiellonia w czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz fazy play-off o fazę ligową Ligi Europy, a jej przeciwnikiem będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Płotkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska w zakończonych wczoraj w Birmingham lekkoatletycznych mistrzostwach Europy przywiozła 2 medale. Srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w sztafecie 4x100 metrów.
6: Dwa medale z Paryża przywieźli z kolei nasi pływacy. Mistrzostwa Europy okazały się jednak mistrzostwami niedosytu. Cieszyć można się ze złota Katarzyny Wasik na 50 metrów stylem dowolnym i brązu Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym i trzech rekordów kraju. Ale paryskie mistrzostwa pokazały, że europejska czołówka nieco naszej kadrze odpłynęła. Błażej Kulesza.
9: Złoto Katarzyny Wasik, która w pokonanym polu zostawia słynną Szwedkę Sarę Siestrem, to jeden z piękniejszych obrazków tych mistrzostw.
10: Spełniło się moje największe marzenie.
9: Doświadczona sprinterka kilkanaście lat temu przecież chciała kończyć karierę.
10: Wiem, że nie można się poddawać, pomimo tego, że wiele osób w ciebie nie będzie wierzyć, ale jeżeli mamy to marzenie, to warto po niej iść.
9: Ale patrząc na całokształt występu polskich pływaków, ocena musi być znacznie słabsza, mówi Bartosz Kizierowski, trener polskiej kadry.
11: Pierwsze odczucie było, że jest pewien niedosyt. Była rzeczywiście grupa zawodników, która przyjechała tutaj i no, nie wykorzystała tej szansy.
9: Przed dwoma laty w Belgradzie Polacy z basenu wyłowili aż 15 medali. I chociaż trzeba przypomnieć, że w roku olimpijskim nie wszyscy najlepsi do stolicy Serbii przyjechali, to rekordowe mistrzostwa sprzed dwóch lat pozostają już teraz tylko miłym wspomnieniem.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza.
12: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi.

0: po polsku.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróciło do Polski. RCB ostrzega przed gwałtownymi burzami i przerwami w dostawach prądu. Dwóch turystów rażonych piorunem we Włoszech. Miriam Lipińska, 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce.
2: 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Większość pasażerów lotu ich rodziny zabrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki.
2: Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
1: W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty przed burzami z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Dostali mieszkańcy Opolszczyzny i Śląska, a także części Małopolski, w tym Krakowa, województwa świętokrzyskiego, w tym Kielc i powiatu kłodzkiego na Dolnym Śląsku. RCB ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu dla tych regionów. Synoptycy wydali wcześniej ostrzeżenia drugiego stopnia. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują dla centralnej i wschodniej części kraju. A po fali gwałtownych upałów we Włoszech nadeszły gwałtowne burze. W ich trakcie od uderzenia pioruna zginęło dwóch turystów. To 30-letni Amerykanin, który znajdował się na zboczu wulkanu Etna na Sycylii oraz 42-latek w Alpach w Górnej Adydze. Amerykanin był w strefie zakazu wstępu w związku z aktywnością Etny. Wracamy do kraju. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
3: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
1: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra 3 kamienic: Taubenhausa, Pinkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadt. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
1: Na miejscu trwają prace archeologiczne. Kamienice raczej ponownie zostaną zasypane poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.